0: Ja, bo to povedal. A gre z mano v kino? Igra Jean-Claude Van Damme?
1: Ja.
2: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.